0: Ena borem mayanata ane nkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na gwena renka jema. E shetu ntai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.